0: la nostra vita e non perderlo mai attraverso il peccato. Siate consapevoli, figlioli, che la vita è breve e l'eternità vi attende per glorificare Dio con il vostro essere, con tutti i santi. Senza Gesù la nostra vita sulla terra è vuota. Il fine ultimo del nostro breve cammino terreno è l'unione eterna con Lui. Teniamo gli occhi fissi su Cristo, pregando con un ardente desiderio per il cielo, affinché non perdiamo mai questa strada.
1: Quinto misterio gozoso, el hallazgo de Jesús en el templo. Oramos por la gracia de la piedad y la fidelidad para que podamos mantener siempre a Jesús en el centro de nuestra vida y no perderle jamás a través del pecado. Nuestra madre nos ha dicho, sed conscientes, hijitos, de que la vida es corta y la eternidad os espera para dar gloria a Dios con vuestro ser, con todos los santos. Sin Jesús nuestra vida en la tierra está vacía. El último de nuestro breve camino terrenal es la unión eterna con Él. Mantengamos los ojos fijos en Cristo, orando por un ardiente deseo del cielo para no perder nuestro camino.
2: Piąta tajemnica, znalezienie Jezusa w świątyni. Módlmy się o laskę pobożności i wierności, abyśmy zawsze trzymali Jezusa w centrum naszego życia i nigdy nie tracili Go przez grzech. Orędzie. Bądźcie świadomi, drogie dzieci, że życie jest krótkie i wieczność czeka na was, abyście oddawali chwałę Bogu swoim jestestwom ze wszystkimi świętymi. Bez Jezusa nasze życie na ziemi jest puste. Ostatecznym celem naszej krótkiej ziemskiej drogi jest wieczne zjednoczenie z Nim. Trzymajmy wzrok utkwiony w Chrystusie, módląc się o płonące pragnienie nieba, aby nie zgubić naszej drogi.
3: Das Gebet des fünften Geheimnisses hören Sie jetzt in kroatischer Sprache.
4: Saćemo zadnji desetak molti klečeći čekajući Gospod. Oče naš koji jesi na nebesima.
3: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus.
4: Zdravo, Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama, i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Zdravo, Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Zdravo, Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
5: Sveta Marija, Majko Božja, molim za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Zdravo, Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
5: Sveta Marija, Majko Božja, molim za nas.
4: Zdravo, Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plodutrobe tvoje Isus.